zie, jako treba, aj ten nezie, jako treba. Vidí gazda, hneď pozera, oj, vidí gazda, hneď pozera, ošomraný chlieb dojedá. Ošomraný chlieb dojedá. Oj,